Dajcie mi zło porcję! Zaraz, że to dalszy nas, koniec, koniec, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na koronę, na